0: Znaczy najpierw troszkę prawdę, dwa odcinki, jak rodzice i trzeci rodzice i tak dalej. O przecież tak nie było, co?
1: To jest moja rodzina.
0: Czy to będzie?
1: Nie, nie, nie.
0: A ty na
1: to? A ty na to? A ty na to? A ty
0: na to? A ty na to?
1: No przecież nie, a ty na to? A ty na to? A ty na to?
0: Nie. No i co jest to? No i to właśnie znowu rodzina, bo myślę,
1: że to znowu na sobie, to my to chyba przez te podwiedli, którego bezradnie panowa, albo karinki, że to byli kiedyś chyba na Anna Maha, Anna Maha, bo raczej na Anki, to była i całkowicie nie. A my to było bezradna i wiecie, to stary, kiedy ma fajnie, a my to było. Mogli to dla Orła, że nie uwidla, nie ma fajnie.
0: Ale my to, no to tam nie mówię.
1: Tak, no i na tam tak, nie? Mamy do zajęcia, bo to by się dzieje, co to ma. A moje to się ma, nie? To na całą rodzinę ma. No i się ma na nie, aha. Może moje to nie, bo mówi, to tyle, że mówi, bo mam rachę, nie wiem, czy nie chodzi na mnie. Mówi, że mam takie, wchodzę do rytmu, mówi, że nie. No to jest takie.
0: No to nie.
1: A, no i to. Do zajęcia. Słuchajcie, to dla mnie moje to nie powiedzieć, nie? No, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: takie
1: Gracias.